Przyszedł z Michał, pojąc ostę, że pistał się mi. No w lata, lata szarp jeszcze się, bari burt, jen sam do kieka. Jeszcze set anfalbar, mar nau. I wach, ja di wach, który brych mit, mi gari bez zonder aanspraak. Elke oomlik wonder ik waar hij is, en wat hij doen, mijn gedachten, altijd bij ons.